0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zastupitelé Frýdku Místku odvolali primátora Korče. Hermanice u Oder budou mít nový vodovod. Minister Vojtěch vysvětloval na sněmovním zdravotnickém výboru přesuny agend. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 18 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče ze strany Naše město FM. Informovala o tom mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová. Návrh na odvolání podal někdejší primátor Michal Pobudský z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Korč s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora by teď měly být rozdělené mezi jeho náměstky. Vodohospodáři položí v Heřmanicích u Oder nový vodovod. Téměř 3 kilometry potrubí vymění pomocí bezvýkopové technologie. Speciální hlavice staré potrubí rozdrtí a zatlačí do okolního terénu. Zároveň rovnou natáhne nové plastové trubky. Práce budou rozděleny do 3 etap a vyjdou asi na 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt.
2: Během stavby bude na nový vodovod přepojeno 83 plastových vodovodních přípojek. Po dobu stavby bude zajištěno náhradní zásobování lokalit, v níž se bude aktuálně pracovat prostřednictvím suchovodu. Hotovo by mělo být na konci příštího roku.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO dnes poslancům sněmovního zdravotnického výboru vysvětloval přesuny agend z úřadu vlády na ministerstvo. Právě na jeho rezort se totiž mají od července přesunout úředníci, kteří spadají pod Radu vlády pro duševní zdraví a pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Bod nechali na program výboru zařadit opoziční poslanci. Dnešní odpovědi ministra je ale neuklidnily. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaely Šebelové teď opozice jedná i s odborníky, kteří jsou také proti přesunům.
3: My jsme tam všichni vlastně vyjádřili obavu, aby se z problematiky závislostí nestal medicínský problém, protože to není jenom medicínský problém, považovali bychom za chybu, aby se to prostě všechno zúžilo jenom ten rezort zdravotnictví. Takže pan ministr nás vůbec neuklidnil, vypadá to, že jsou ale pevně rozhodnutí a krok zpátky už asi možný není.
0: Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Během více než 3týdenní karantény se u něj nemoc neprojevila. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. Muž byl v Česku hospitalizován na žádost amerického velvyslanectví. V pražské nemocnici byl od 21. května ve speciálním uzavřeném pokoji.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude kránu slábnout a místy ustávat. Teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dopravní komplikace se připravte na Novou Jičínsku. Silnice první třídy číslo 57 mezi Hladkými Životicemi a Kunínem je po dopravní nehodě stále neprůjezdná. V místě probíhá překládka nákladu z havarovaného vozidla a omezení by podle předpokladů mohlo trvat až do večerních hodin. Řidiči by měli využít objízdné trasy a počítat se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
5: Dobry wieczór. Środa, 10 czerwca 2026 roku. Imieniny Bogumiła i Małgorzaty. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Władze regionu planują wprowadzić w przyszłym roku do użytku 15 nowych pociągów bateryjnych. Można je już zobaczyć na odbywających się w Ostrawie targach Rail Business Days. Pociągi bateryjne kursować będą po liniach niezelektryfikowanych, a pierwszy pierwszych pasażerów przewiozą w marcu. Jak podał Urząd Wojewódzki, nowe składy mają mieć lepsze osiągi i nowocześniejsze wnętrza. Do grona miast, które otworzyły już swoje letnie pływalnie, dołączyła także Karwina. Jak powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa, karwiniacy będą mieli do dyspozycji część pływacką z 25-metrowym basenem z 5 torami, a także część z atrakcjami, takimi jak masaż bąbelkowy. Na razie jednak wyłączona z użytku jest popularna zjeżdżalnia. Frydecko-Mistecka Rada Miasta odwołała ze stanowiska prezydenta miasta Petra Korcza z partii Nasze Miasto Frydek-Mistek. Jak podał ratusz, wniosek o odwołanie złożył były prezydent miasta Michał Pobucki z ruchu Przyjaciele Frydku-Mistku. Jego zdaniem Korcz ograniczył wykonywanie swojego urzędu wyłącznie do autoprezentacji. Odwołany prezydent z tym się nie zgadza i twierdzi, że zawsze starał się działać w interesie mieszkańców miasta. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Kończy się powoli kolejny sezon sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego. Jaki był? O to zapytaliśmy kierownika artystycznego zespołu Bogdana Kokotka.
6: Sezon nie był jeszcze tak w pełni wolny, bo mieliśmy do końca grudnia remont teatru i dopiero tak naprawdę od nowego roku kalendarzowego rozpoczęliśmy normalną pracę. W związku z tym w minionym sezonie zaprezentowaliśmy tylko 3 premiery dla naszych widzów, a teraz wracamy już do sytuacji sprzed remontu, kiedy zapraszamy na 5 premier w nadchodzącym sezonie 2026-2027.
5: Czerwcowe spotkanie czesko-cieszyńskiego klubu propozycji imienia Karola Polaka poświęcone było sylwetce nieżyjącego już zaolziańskiego poety i prozaika Wiesława Adama Bergera, który obchodziłby w czerwcu setne urodziny. Mówi jedna z organizatorek spotkania, poetka Renata Puclacher.
7: Dzieliła nas bagatela różnica 40 lat, więc to był najstarszy mój kolega, taki właśnie po piórze, ale też taki, jakby to powiedzieć, mentor, można powiedzieć, z biegiem lat. Jeszcze dzisiaj też przygotowując się do tego spotkania, czytając, widzę, że dużo jego myśli było moimi myślami, dużo przemyśleń dotyczących Zaolzia, Europy, tego, kim jesteśmy, był mi właśnie bliski tym patrzeniem na świat.
5: Dodajmy, że w spotkaniu o Wiesławie Adamie Bergerze poświęcona będzie piątkowa audycja tematyczna. Park PZKO w Bystrzycy ożył w sobotę dzięki dorocznemu festynowi Polskiej Szkoły imienia Stanisława Hadyny. Tym razem odbywał się on pod znakiem magii kina, mówi jeden z organizatorów, Jakub Kaleta.
8: Tegoroczny festyn szkolny nosi tytuł La Filmos Magios. Nazwa nawiązuje do filmu przygotowanego specjalnie na tę uroczystość. No i stanowi wprowadzenie do całego przedstawienia. La Filmos Magios to jest zaklęcie, czyli stąd ta inspiracja. Jest to multimedialna opowieść pełna humoru, muzyki i niespodziewanych zwrotów akcji. Historia opowiada o grupie uczniów, którzy odnajdują magiczną księgę, a za jej pomocą wywołują w szkole prawdziwe zamieszanie. Wszystko rozpoczęło się 3 lata temu, kiedy nakręciliśmy pierwszy film. Tak już zostało, że siódmacy zawsze są bohaterami i prowadzącymi całego festynu.
5: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na otwarcie nowej kładki na Oldzie oraz porozmawiamy o festiwalu Śląska Lilia. A na razie posłuchajmy Wojciecha Młynarskiego i piosenki Polska Miłość.

na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt.

0: szkodziło, ech ta miłość, polska miłość.
1: Lewa kłodka nad Olzą połączyła Pogwizdów z Karwiną. Jakie znaczenie ma ta inwestycja dla mieszkańców pogranicza i jak przebiegała jej realizacja? O tym na początku reportażu opowie zastępca prezydenta Karwiny Andrzej Bizoń z partii SocDem. Później zajrzymy także na festyn Pogwizdołki, który towarzyszył uroczystemu otwarciu przeprawy. Montaż przygotował redaktor Filip Tomanek.
2: Teraz możemy otoczyć na drugą stronę, a możemy mawać do Karwiny. Czyli machamy teraz do Karwiny.
3: Co oznacza dzisiaj otwarcie kładki dla Pogwizdowa i Karwiny?
4: No to wielkie wydarzenie, połączenie, most łączy zawsze, połączenie obydwu tych miast, właśnie części Karwiny. No i cieszymy się z tego, by piesi i rowerzyści odwiedzali nasze miasto.
3: Trzeba też dopytać tak trochę technicznie, jak długo czekali mieszkańcy na realizację tego projektu?
4: Pomysł chyba urodził się 6-7 lat temu. To było tylko takie gentleman agreement, kiedy z wójtem Haszlachu podaliśmy sobie ręce i powiedzieliśmy, że warto by było, bo kiedyś ta kładka stała tutaj, była drewniana historycznie. Niestety duża woda wzięła tę kładkę, a dzisiaj możemy świętować, że udało nam się.
3: Jakie korzyści odczują mieszkańcy po obu stronach rzeki Olzy?
4: Korzyści. Po pierwsze, myślę, że to jest przede wszystkim dla obywateli, żeby mogli się odwiedzać, bo są tu również rodziny, ale taki ten nadczasowy projekt to jest to. Odchodzimy od węgla, odchodzimy od przemysłu ciężkiego, jesteśmy miastem uzdrowiskowym, jesteśmy miastem przyjaznym dla turystów i właśnie ten most, żeby łączył oba dwa te państwa i żeby ruch turystyczny kwitnął.
3: Jak ta inwestycja wpisuje się w współpracę polskiej i czeskiej strony?
4: Jest to projekt unijny, Interreg Polska-Czechy. Właściwie wykorzystaliśmy te środki unijne nie tylko jakby architektonicznej studii i dokumentacji, ale przede wszystkim na realizację. Jest to wielki projekt inwestycyjny.
3: A jeśli chodzi o samą współpracę, co wymagało to od czeskiej strony?
4: Nasze miasto jest partnerem wiodącym, czyli wszelkie te inwestycje budowlane są po naszej stronie. Polska strona musiała przygotować dojazd do kładki. Polska strona ma taki plan, żeby włączyć do tego starostwo powiatowe cieszyńskie i połączyła tutaj zaraz za kładką po prawej stronie dojazd do Cieszyna. Wtedy połączyłaby się Karwina z Cieszynem.
2: Czy Straż Pożarna jest gotowa, żeby stworzyć most wodny? Czy możemy to wszyscy razem odliczyć?
5: Pierwotną kładkę zbudowaną z drzewa woda zabrała. Ta jest z betonu, stali, jest bardzo rozciągła, więc Grzegorz Sikorski, wójt gminy Haszlach. Małe prawdopodobieństwo, żeby woda ją zniszczyła. Jest zaprojektowana na wodę tysiąclecia, więc no, musiałby być naprawdę niesamowity kataklizm, żeby to zostało zniszczone. Jak kładka się budowała, gdy był tu plac budowy, to już mieszkańcy przyjezdni jeździli tutaj, pomimo zakazów, próśb, że no, jest niebezpiecznie, bo to teren budowy. Oni jeździli, to pokazało, że to ma niesamowity potencjał i postanowiliśmy poprowadzić ścieżkę rowerową w stronę Cieszyna wzdłuż Olzy. Nie tylko w kierunku Kaczyc tutaj, żeby się połączyć, ale wzdłuż Olzy w kierunku Cieszyna tak, żeby faktycznie ścieżkami rowerowymi spiąć Cieszyn, Pogwizdów, Karwinę, aż do Jastrzębia.
3: A jakie korzyści odczują mieszkańcy obu stron z okazji inauguracji, powiedzmy, otwarcia kładki sąsiedzkiej?
5: Znaczy korzyści. Korzyści rekreacyjne, korzyści biznesowe. Proszę popatrzeć, co się dzieje w restauracjach po obu stronach granicy. One są pełne. Prowadzenie biznesu gastronomicznego to jest zawsze duże ryzyko. Zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie ja widzę, że te restauracje odżyły. No też kwestia takiej dostępności. Możemy wreszcie się bez problemów na pieszo odwiedzać sąsiadów. Tutaj łąki z Pogwizdowem zawsze miały bardzo bliskie relacje. No przecież nie od dziś wiemy, że Łęczanie są członkami orkiestry dętej w Pogwizdowie. Tutaj Straż Pożarna współpracuje z miejscowymi strażakami. A dzięki tej kładce doszło tutaj do występu przedszkolaków. I tutaj wspólnie przedszkolaki z Pogwizdowa i z Łąk ćwiczyły na tej kładce ten występ. Więc tu od najmłodszych lat dochodzi do tej integracji pomiędzy naszymi miejscowościami.
3: Dopytać też muszę polską stronę, jak wyglądała ta współpraca od pierwszego projektu aż po otwarcie.
5: Tutaj współpraca wyglądała rewelacyjnie. Tutaj władze Karwiny muszę pochwalić, ponieważ to był partner wiodący zarówno przy opracowaniu dokumentacji technicznej, jak również przy budowie. My jako samorząd jesteśmy małym samorządem, tak inwestycje inwestycji nie bylibyśmy ani finansowo, ani organizacyjnie udźwignąć. I pamiętam, jak kilka lat temu rozmawialiśmy na początku, że chcemy tę inwestycję realizować, no to ustaliliśmy, że to właśnie Karwina będzie tym partnerem wiodącym i ona to będzie realizowała, no bo ona ma ten potencjał ekonomiczny. Natomiast, no zawsze podkreślam, do tanga trzeba dwojga i nam obu udało się pozyskać te środki finansowe z programu Interreg, bo bez tego, mimo szczerych chęci, myślę, że ta inwestycja byłaby nie do zrealizowania w tak krótkim czasie.
2: Spróbujmy jeszcze raz pomachać. Machamy wszyscy w stronę Cieszyna. Jeszcze jedną. Mawej te smierem do Cieszyna.
5: Ona już funkcjonuje. W zasadzie ona została oddana, czy odebrana w grudniu 2025 roku. I my od tego momentu mogliśmy dopiero zacząć budować dojście do tej kładki. Wcześniej nie mogliśmy, no bo cały ciężki sprzęt tamtędy jeździł i to, co byśmy wybudowali, by zostało zniszczone, więc musieliśmy czekać, aż prace z kładką zostaną zakończone. I w miesiącu lutym, czyli miesiąc czy półtorej po zakończeniu prac z kładką, ruszyliśmy z przetargiem w zakresie budowy dojazdu. Mimo że dojazd był po kamieniach, błocie, to tu dziesiątki ludzi jeździło, pokazywali zdjęcia, że to jest rewelacyjny skrót do Karwiny, zachęcali. No i dzisiejszy dzień jest tego takim ukoronowaniem, no przecież tu było setki ludzi, tak? No pełna kładka, pełne brzegi tutaj wypełnione ludźmi. To pokazuje, że jest to miejsce magiczne. Kładka została oddana, a myśmy dojście robili. Tu był plac budowy, jeździły koparki, spychy, a mimo tych utrudnień ludzie jeździli i to jeździli tłumnie. Jak była pogoda, było sucho, tu po prostu całe rodziny szły na spacer i to pokazywało, że to ma ogromny potencjał ta kładka i zdecydowaliśmy się, że ruszamy w drugim kierunku, tak żeby ten region ożywić i zrobić to prawdziwe połączenie między Cieszynem, Pogwizdowem, Karwiną i Jastrzębiem-Zdrój.
2: Zapraszamy też, bo powiedziałam po czesku, więc teraz może też, żeby powiedzieć po polsku, zapraszamy Państwa na tradycyjne wydarzenie Pogwizdołki w Pogwizdowie.
3: Na samym otwarciu się nie skończyło, bo widzimy, że ludzie ruszyli na polską stronę. Co przygotowaliście dla nich?
5: Znaczy, otwarcie, uroczyste otwarcie kładki połączyliśmy z corocznym świętem Pogwizdowa, Pogwizdołkami. Czyli czekają nas wiele atrakcji, gry, zabawy dla dzieci, miasteczko Interreg 2.0, jak również zabawa taneczna.
2: Tak, machamy, machamy, machamy.
3: Czyli pierwsze pytanie takie może techniczne, dlaczego właśnie projekt kładki otrzymał wsparcie?
6: No cóż, po prostu dobry projekt. Bogdan Kasperek, sekretarz Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Generalnie projekt najpierw sfinansowaliśmy jako Euroregion z Funduszu Małych Projektów dokumentację. Ona pokazała, jak wielki potencjał to miejsce, odtworzenie tego przejścia granicznego, czyli przeprawy granicznej ma i dla społeczności lokalnej i generalnie dla rozwoju również ruchu turystycznego w tej części pogranicza. Potem projekt został przez Karwinę i Hałażlach przygotowany, złożony do programu Interreg Czechy-Polska, a jako dobrze zrobiony projekt po prostu otrzymał dofinansowanie, zresztą z wysokiego miejsca na liście rankingowej, bo był bodajże drugi. Także zwyczajnie dobry projekt, potrzeba, rozwój turystyki, czego chcieć więcej.
3: Jak kładka wpisuje się w całość, powiedzmy, tych inwestycji, rozwój pogranicza, bo polska-czeska strona bardzo blisko, a teraz jeszcze bliżej.
6: Tak, to jeden z elementów rozwoju nie tylko infrastruktury turystycznej, ale przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że to tak naprawdę pierwsze przekroczenie granicy, pierwsze możliwe przekroczenie technicznie granicy państwowej polsko-czeskiej pomiędzy gminą Hałażlach a jej czeskimi partnerami. Gmina przygraniczna, która do dzisiejszego dnia nie miała możliwości takiego, nazwijmy, dobrego przekroczenia granicy, innego niż na przykład przez rzekę Olzę. To raz, a dwa, przepięknie nam się kładka wpisuje w kwestie dotyczące administracji związanej z zarządzaniem ofertą turystyczną, z połączeniem szlaków rowerowych, tworzonej trasy regionalnej w Polsce 607, czeskiej dziesiątki i nieodległego żelaznego szlaku rowerowego, czyli synergię, systemowość, a przede wszystkim, znowu to powtórzę, potrzeba pogranicza.
3: Pomijając samą kładkę, w jaki sposób mieszkańcy odczuwają właśnie wsparcie funduszy europejskich tu w regionie?
6: No myślę, że tego jest naprawdę dużo. Ja często powtarzam, że większość ostatnich dużych inwestycji w turystykę tutaj u nas na pograniczu to pieniądze transgraniczne. To nie tylko kładka przecież, to właśnie wspomniany żelazny szlak rowerowy, szlak cieszyńskiego tramwaju, ogród dwóch brzegów w Cieszynie, w czeskim Cieszynie, łaźnia Moszczenice w Jastrzębiu, dom przyrodnika w Hażlachu, Beskidzki Dom Zielin Przytulia w Brennej, Music Pikon w Bystrzycy, Drzewionka w Nytku, Domki na Borku. Ja bym tak mógł wymieniać i wymieniać. To są wszystko inwestycje ostatnich lat, więc one nie tylko wzbogacają pogranicze, nowe inwestycje w nową infrastrukturę, ale przede wszystkim tworzą infrastrukturę współpracy.
1: Wysłuchali Państwo materiału redaktora Filipa Tomanka. Już w piątek w Ostrawskich Kończycach Małych rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Chrześcijański Śląska Lilia. To 3 dni wrażeń duchowych, artystycznych i społecznych. Rozmowa redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z jednym z organizatorów akcji, księdzem Dariuszem Sputo z parafii świętego Antoniego.
7: 17. rocznik Śląskiej Lilii. Tym razem przesuwamy się do naszego domowego miejsca Ostrawa Kunciczki, Kościół Świętego Antoniego, ale ze względu na rok Świętego Franciszka, dlatego że Kościół jest pod wezwaniem Świętego Antoniego, a Święty Antoni był w klasztorze Świętego Franciszka, a w tym roku jest możliwość zyskania i pełnomocnych odpustów, czyli to jest wielka łaska, i takżeśmy stwierdzili, spróbujmy połączyć te 2 światy, odpustkowy i ten nasz festiwalowy. No i zaczynamy w piątek, jest to Wieczór Nadziei, godzina 17, zaczynamy na wesoło. Ten piątek będzie taki dla dzieci, dla rodzin, dlatego że Teatr Cieszyński przychodzi ze wspaniałym repertuarem. Będą 2 przedstawienia. Pierwsze będzie Prince Bajaja, później będzie taka mała przerwa. Swoją klasę kulturową przedstawią dziewczyny z naszej szkoły Przemysława Pitra, czyli romskie tańce. No i później mamy 2 część Cieszyńskiego Teatru, Frankenstein. Proszę się nie bać, wszystko jest pod kontrolą. Autorzy zapewniają, że będzie dobra zabawa i dobre zakończenie.
8: To pierwszy raz, kiedy Teatr Cieszyński współpracuje ze Śląską Lilią?
7: Nie, nie, nie. Trzeci raz będą występować na festiwalu Śląska Lilia. Tak. Wieczór Nadziei ukończy grupa Liftaf. To są młodzi ludzie.
8: Ale oni pochodzą?
7: Ze Śląska, jako z naszego Śląska tutaj.
8: Z Olbrachcic.
7: Myślę, że tak. Mhm. A są to młodzi, fajni ludzie, także mają co zaproponować. Mhm. Także to jest piątek. Kończymy wieczorem o godzinie 10:00. I może ciekawostka, bo będziemy otwierać kafe Tramwaj. Fajna zastawka, dlatego że jak był 16. rocznik, tak oficjalnie była otwarta fajna zastawka, kafe Tramwaj. W tym roku nowością będzie letnie kino tramwajowe. Myślę, że 2 razy w ciągu miesiąca, piątki, soboty, jeśli byście chcieli zobaczyć program letniego kina tramwajowego, tak jest na naszych stronach kafetramwaj.cz.
8: To znaczy w czasie wakacji.
7: W czasie wakacji. Ale zaczynamy już właśnie Śląską Lilią. I ten piątek, jak będzie koniec, godzina 10:00, może się pokaże na płótnach Kafe Tramwaj, czesko-polska komedia. Jakiś fajny, dobry film na wieczór.
8: I następnego dnia?
7: To jest sobota, Noc Lilii. Zaczynamy o godzinie 18:00. Permunik jeździ po całym świecie. Prawdopodobnie będą różne style muzyki. Zapraszam. Później Hanna Fialowa, którą wszyscy znacie z teatru Miron, śpiewaczka, aktorka, a będzie prezentować Edith Piaf, jej życiorys, jej śpiewem, słowem.
8: Także koncert piosenek Edith Piaf.
7: Piaf, tak jest, tak jest. I będzie to u nas za kościołem, tam gdzie będzie podium postawione już od piątku. Program Noc Lilii zakończą nasi przyjaciele. To są muzycy, którzy grają muzykę filmową przed tramwajem wieczorem i będą grać muzykę z filmu Misja Eri Marikone. Prawdopodobnie oprócz filmu Misja będą grać również muzykę z innych filmów, jak Piraci z Karabiku, Gladiator.
8: Czyli melomani zapraszani.
7: Oczywiście. Wspaniały przekaz. Bardzo fajnie się to ogląda, jeśli jest żywa muzyka i żywy obraz. Noc Lilii, kwarteto cello.
8: Ale ja wyczytałam, że w programie będzie też Jezus Chrystus Superstar.
7: O, tak otwieramy 3 dzień. Dzień Aniołów, niedziela, godzinie 10:00. Zaczynamy mszą świętą, dlatego, jak już zdradziłem na początku, mamy odpust świętego Antoniego, a jest rok świętego Franciszka, także tam z nieba posypią się łaski i odpusty, ale proszę przyjść czystym sercem. Mszę świętą będzie koncepował ojciec Sebastian, który jest franciszkaninem, youtuber. Przecinek i Mercedes Band przychodzi, aby całą liturgię prowadzić śpiewem. Czyli Michał Żaczek jest założycielem, ojcem chrzestnym Mercedes Band ze swoimi przyjaciółmi. Później po mszy świętej będzie jeszcze wykład ojca Sebastiana, ale o godzinie 12 troje, grupa muzyczna. No i chyba tutaj otwieramy legendę Pawliczek Anaciewa. O godzinie 15 za kościołem na podium ze swoimi utworami i później przychodzi Jesus Christ. Mieliśmy to zrobić w kościele, ale autorzy mieli taką troszkę atmosferę pod osłoną wieczoru ze względu na efekty, które oni używają, czyli światło, kulisy. Zrobimy to na podium za kościołem. No i tutaj mamy 17 rocznik Festiwalu Śląska Lidia.
1: Z księdzem Dariuszem Sputą rozmawiała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Jednym z tematów jutrzejszej audycji będzie charytatywny bieg dla Hospicjum Medica, który odbył się dzisiaj w Wolżychowicach, a którego celem było wsparcie tego mobilnego hospicjum. A dzisiaj to wszystko, co przygotował dla Państwa zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Piotrem Szczepanikiem i piosenką Goniąc Kormorany zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.